0: Do smrti na vás nezabudnem.
1: Hej, ja, ja.
0: Hej, ja, ja.
2: Hej, ja, ja. Veľa šťastia.
1: Hej, ja, ja, kurile.
3: Pane Bože, stoj teraz pri mne.

0: Je.
1: Ako Ježko.
0: K.
2: Ako kapor.
0: L.
2: Ako láska.
0: M.
3: Ako mama.
0: N.
3: Ako nebo.
0: O.
2: Ako ocko.